0: Rad, radim se vika.
1: Nakati vakani ninkele kwa njihere ae dezora yo hiu. Wakati vankela huro woku mihere ni laka. Murati no suwa ni kalilo suwa zora tela masipo.